0: You love Naija FM, Abby? We love you too. No, Toja.
1: Oro ni da pa lamba bo se je ni tutu